0: Zamiast do nocznego ticha szeptam se ma na miast do nocznego ticha szeptam se ma na miast do nocznego ticha.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.